pozytywne wody, czy winny zmes, czy winny zmes. Nie znam ona gdy policja, zawsze w okawach policji, zwrócę swój mundier, zwrócę swój mundier. Zwrócę mundier, się jeśli barwa wraca na kości, sam